chłodu uczucia i dumani ruce. Daj lampa du rozule, nam ta umogampa. Dolce di